Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Woźnica ściąga lejce, konie stają dęba. Piotr próbuje chwycić się uprzęży. Koń ociera się o jego ramię. Piotr traci równowagę, upada. Prawe tylne koło wozu miażdży mu czaszkę. Wizytówki. Ludzie cisną się, żeby popatrzeć. Skupione, przejęte twarze. Jedni chcą zlinczować woźnicę, inni stają w jego obronie. Widzieli przecież. Mężczyzna sam rzucił się pod zaprzęg. Omal nie dochodzi do bójki. Karetka nie może przedrzeć się przez korki. Dorożkarz, którego zatrzymują świadkowie wypadku, odmawia przewiezienia Piotra do szpitala. Trudno zmywa się krew z pluszowych siedzeń, tłumaczy. Niosą więc Piotra do apteki, kilkadziesiąt metrów dalej. Farmaceuta już w progu rozkłada ręce. Koniec. Serce nie pracuje. Nic nie da się zrobić. Wtedy kładą brudne od błota i krwi ciało na chodniku przy ścianie. Jakaś kobieta krzyczy, że trzeba zakryć Piotrowi twarz. Podaje jego kapelusz. Rana jest jednak zbyt rozległa. Ktoś przynosi ze sklepu papier do pakowania i rozkłada na ciele jak całun. Czekają na policję i nosze. Na komisariacie w dzielnicy Monet, przy Rue de Grands Augustins, lekarz potwierdza zgon. Już wiedzą, kto zginął. Znaleźli w kieszeni Piotra jego bilety wizytowe. Policjanci przesłuchują świadków. Nie ma wątpliwości. Woźnica, 30-letni Louis Manin, który wcześniej pracował jako mleczarz, a teraz siedzi na ławce w komisariacie i płacze, jest niewinny. Stwierdzono, że do wypadku doszło na skutek złej pogody, kiepskiej widoczności oraz nieuwagi poszkodowanego. W tym czasie lekarz obmywa z błota twarz Piotra i liczy fragmenty czaszki. Jest ich 16. Policja zawiadamia o wypadku dziekana Wydziału Nauk Ścisłych Sorbony, przyjaciela Piotra, Paula Appella. Proszą, by ktoś przyszedł na komisariat i zidentyfikował zwłoki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
0: Po reklamie. Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: Złap wiatr w żagle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz, wcześniej fragment soundtracku z filmu ze znakomitą rolą Denzela Washingtona, Od góry do dołu, a muzykę skomponował Howard Drozin. Tu RMF Classic, słuchacie programu filmowe, pocztówki z wakacji, około 11.30, kolejny przystanek w tych plenerach, które zostało uchwycone w kinie polskim i światowym, ale wcześniej coś o prawdziwych pocztówkach, bo tego lata przychodzą do nas pocztówki od naszego słuchacza Ignasia. I jak się domyślam, po charakterze pisma, Ignaś ma zaledwie kilka lat, no ale pamięta o nas w czasie wakacyjnych podróży. Mamy pocztówkę z Jeleniej Góry, mamy pocztówkę z Żywca. Od Ignasia z rodzicami bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę bardzo miłemu, co trzymać taką prawdziwą pocztówkę odręcznie napisaną z pozdrowieniami. Jest również pocztówka z Wrocławia od pani Teresy. No bardzo dziękujemy. Nadana 6 sierpnia. Wielkie dzięki za tę pamięć i najlepsze życzenia. Wzajemnie udanych wakacji, to dopiero druga połowa. Mam nadzieję, że pogoda wam dopisze i wszystkie podróżnicze plany się spełnią. Teraz fragment soundtracku z filmu One Piece, Sonia Belousova i Gianna Ostinelli.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Capital Cities i piosenka Save and Sound, wykonanie i aranżacja Vitamin String Quartet. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej, niebawem Carlos Gardel i fragment soundtracku z filmu Zapach Kobiety, wcześniej także Stingy Fields of Gold. A teraz w naszym niedzielnym, przedpołudniowym magazynie Historia Pocztówki. Zapraszam na felieton Dariusza Stańczuka z udziałem kolekcjonera historycznych pocztówek.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
2: Pocztówka i ewolucja tego liczącego ponad 150 lat fenomenu. Taki wątek rozwijamy o tej porze w wakacyjne niedziele. Zaczęło się od zwykłej białej karty korespondencyjnej wprowadzonej przez Pocztę Austriacką. Potem dopiero pojawiły się pierwsze ilustrowane pocztówki. Były to pocztówki ilustrowane ręcznie przez nadawców. Pierwsze takie egzemplarze pojawiły się w okopach na frontach wojny francusko-pruskiej 1870 roku, mówi posiadacz największej kolekcji historycznych pocztówek Marek Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.
3: Bardzo szybko zaczęły się pojawiać inne ilustracje. Po pierwsze reklamowały się najróżniejsze pensjonaty, hotele i w ten sposób można było trafić, dostając taką kartę, trafić do ważnego obiektu. Potem nagle pojawiły się ilustracje satyryczne, jakieś rysuneczki życzeniowe, ale po kolei zaczęto pokazywać, jak wyglądały nasze miasta, wsie, a przełom wieku z kolei dokonał wielkiego przewrotu, dlatego że ludzie oczekując wszystkiego nowego i lepszego w XX wieku, bo to jednak jeszcze mówimy o końcu XIX, wymyślili sobie, że na pewno jak tylko przekroczymy tą graniczną datę, stanie się XX wiek, to nagle wszystko, co było biedne, złe, brzydkie, zniknie i na to miejsce wejdzie wszystko nowe, piękne, czyste, wspaniałe. Wobec tego trzeba udokumentować to, co było brzydkie. No i zaczęto dokumentować zarówno zrujnowane obiekty, jak i różne postacie nieubrane w piękne krynoliny czy super eleganckie surduty, tylko takich ludzi biednych, handlarzy na przykład najróżniejszych. Rejestrowano, jak wyglądały typy huculskie, żydowskie, łemkowskie, karaimskie i tak dalej. To w tej chwili jest znakomity materiał badawczy dla historyków, ale przede wszystkim dla etnografów. Także ta pocztówka też trafiła do wód, czyli nad morza i do miejscowości uzdrowiskowych.
2: I zaczęło być na nich bardziej wakacyjne wszystko.
3: I zaczęło na nich być bardzo wakacyjnie.
2: Niezwykłe historyczne pocztówki, także z pozdrowieniami z wakacji, zobaczycie na wystawie Poczta w Nauce, Kulturze i Sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.

To muzyka Tomasa Newmana do filmu Ratując Pana Banksa, wcześniej Zapach Kobiety, temat z filmu pod tym tytułem i legendarna Poruna Cabeza Carlosa Gardela. Tu RMF Classic Kwadras do godziny 12. Teraz muzyka Johanna Sebastiana Bacha zabrzmi w wykonaniu orkiestry barokowej z Amsterdamu. Na wiolonczeli zagra Jojoma, poprowadzi Ton Copeman. To kantata numer 147. Jesus bleibet meine Freunde.

0: Muzyka Florence Price, był to Rainbow Waltz, wykonanie znakomite filharmoników wiedeńskich pod batutą Janika Nezet-Segena. Tęczowy waltz w RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej, niebawem Joe Black i temat Irvinga Berwina, który zagrał w kadrach tego filmu, wcześniej także piosenka z filmu biograficznego Michael. A teraz przypomnienie o tym, że wciąż możecie nadsyłać zgłoszenia do naszej wakacyjnej akcji pod tytułem Filmowa Mapa Polski.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.
0: Za nami już 4 przystanki na tegorocznych dróżkach w poszukiwaniu pięknych filmowych plenerów. W minioną środę byliśmy w Lublinie i bardzo dziękujemy tym, którzy przyszli pomimo upału na spotkanie, na ten wyjątkowy program na żywo. Jeśli w waszej okolicy kręcono film lub serial stary, nowy, może właśnie trwają jakieś zdjęcia, może ktoś ze znajomych pamięta do dziś i wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów, a może wspaniałą atmosferę planu i reorganizację miasta na poczet kręconych zdjęć. No to gorąco zapraszam was do wspomnień. Opiszcie, gdzie kręcono zdjęcia, do jakiego filmu i dlaczego warto właśnie was odwiedzić z naszym mobilnym plenerowym studiem. Czekamy na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. Obiecujemy spośród nadesłanych propozycji wybrać te najciekawsze miejsca. Odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem i w ten sposób powstanie kolejny wyjątkowy przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. A autorów tych najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy rzecz jasna naszymi wakacyjnymi gadżetami. Zapraszam. Zgłoście się poprzez naszą stronę rmfclassic.pl i opowiedzcie nam o wszystkim, co udało się nakręcić w waszych okolicach. A teraz piosenka Michaela Jacksona, to jest utwór z filmu Michael. Gramy dla was największe przeboje Michaela w oczekiwaniu na kontynuację tego kasowego filmu.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Johna Ottomana z filmu X-Men Apokalipsa, a na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem utwór Pawła Lucewicza z filmu Sami Swój Początek, a już za chwilę Dynastię i temat Benjiego Marisona i Willa Slatera. Wcześniej przy fortepianie usiądzie Leszek Morżer i mam nadzieję, że zaczaruje was, jak zawsze w utworze Jana Ata Kaczmarka. Ale wcześniej mam dla was pozdrowienia, dzielę się z nimi, skoro przyszły z Egiptu, gdzie na wakacjach jest pan Rafał. Panie Jadwigo, słuchamy, pisze pan Rafał. RMF Classic w Egipcie, bo miejscowe Habibti i Habibi już nam się znudziło. No bardzo mi miło i pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic w Egipcie na wakacjach. Są również pozdrowienia niedzielne od pana Piotra. Bardzo, bardzo dziękuję. A już teraz Marzyciel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się.

0: szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po reklamie.
10: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Cirkus Polkę Schnell Filipa Ferbacha zagrali filharmonicy wiedeńscy pod batutą Janika Nezesegę. Tym żywiołowym i wirującym krokiem udajmy się w podróż do Zielnika, w którą zabierze nas Dariusz Stańczuk.
1: Wakacyjny Zielnik RMF Classic.
2: Wakacyjne niedziele o tej porze opowiadamy Wam o wybranych przedstawicielach naszej rodzimej flory. Dziś naszą bohaterką roślina, która w tradycji polskiej symbolizuje matczyną miłość i przywiązanie do ojczystej ziemi. W Weselu Wiesiołka Eliza Orzeszkowa nadaje jej rangę literackiej postaci, a ksiądz Twardowski napisał na jej cześć wiersz pod tytułem Macierzanka. Gdzie macierzanki szukać? Podpowie mistrz sztuki ogrodowej Jakub Gardner Myśliwiec.
3: Macierzanka zwyczajna, Thymus pulegioides, albo macierzanka piaskowa, Thymus serpyllum, one rosną popularnie na naszych łąkach w pełnym słońcu, lubią takie gleby suche, piaszczyste, więc generalnie w tych zbiorowiskach roślinność nie jest za wysoka, powiedzmy do połowy łydki dorasta często niżej i ma w czerwcu, w lipcu takie różowe kwiatostany, które sobie ścinamy i możemy używać jako po prostu herbatkę dla przyjemności albo świetny napar na problemy z górnymi drogami oddechowymi. Jako przyprawa macierzanka nadaje się właściwie do wszystkiego, czy do jakichś mięs, czy do jakichś sałatek. Zbiera się generalnie same wierzchołki pędów z kwiatami, a co ciekawe, można wyścielać nią też kurniki. Tak tradycyjnie była wykorzystywana, może żeby nie śmierdziało guanem.
2: Farmerzy też, mam nadzieję, nas słuchają. No i już wiedzą, co i gdzie użyć.
3: No ja myślę, że farmerzy bardzo dobrze wiedzą, jak używać macierzanki, ponieważ to jest roślina, z której pleciono wianki i tradycyjnie już od średniowiecza wykorzystywano w różnych obrzędach kościelnych. Na przykład święciło się je po Bożym Ciele. No jest roślina kwitnąca latem. W ogóle to jest taki polski tymianek, bo uprawia się też macierzankę tymianek, czyli Thymus vulgaris, który pochodzi z południa Europy i jest nieco bardziej aromatyczny.
2: Dodać jeszcze można, że w starożytnym Rzymie macierzanka uchodziła za skuteczny afrodyzjak. Tyle dziś o zwyczajnej, niezwyczajnej macierzance. Nad kolejną kartą naszego zielnika pochylimy się za tydzień.
1: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.
0: W zeszłym tygodniu zastanawiałam się, czy można zrobić koktajl z owoców pigwy. To może dziś spróbujemy zrobić koktajl z macierzanki? Ciekawe, jaki by wyszedł. Na pewno pyszna i wartościowa wyjdzie z niej herbatka. Więc tak ją popijając, posłuchajmy Kokomo zespołu Beach Boys. Piosenki z filmu Cocktail, w którym główną rolę zagrał Tom Cruise.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: Walc suity baletowej Maskarada Arama Haczaturiana już za moment wybrzmi w RMF Classic. Walc obok Nocturna, Mazurka, Romansu oraz Galopu jest jedną z pięciu części suity koncertowej ormiańskiego kompozytora. Zatańczmy razem z Królewską Orkiestrą Filharmoniczną.

W RMF Classic wybrzmiała muzyka z oscarowego filmu K-popowe Łowczynie Demonów. A już teraz usłyszymy Cher w piosence z filmu Syreny. Trudno uwierzyć, że artystka skończyła w tym roku 80 lat. Ta gwiazda popu, kina, telewizji i mody zdobyła Oscara za rolę w filmie Wpływ Księżyca. Do tego 3 Złote Globy, Złotą Palmę w Cannes za film Maska, Emmy za swoją trasę koncertową oraz Grammy za hit Believe. A w tym roku także za całokształt twórczości. Swoim przebojem Believe wprowadziła w główny nurt muzyki rozrywkowej efekt autotune. Utwór stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii. Teraz posłuchajmy piosenki z lat 90. The Shup Shup Song.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
0: Po reklamie.
14: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Przed chwilą usłyszeliśmy wspaniały duet Nicka Cave'a i Kylie Minogue. Godzinę 17 otworzył utwór Bartosza Hajdyckiego z filmu Chce się żyć. Po nim wybrzmiała muzyka z serialu Buntowniczka Nel. Ten czas tak szybko leci, że już rozpoczęła się ostatnia godzina naszego spotkania ze światem natury, na które serdecznie Was zapraszam. Julia Sarzyńska.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: W tej godzinie popływamy z wodnym smokiem. Któż to taki? Dowiecie się niebawem. Najpierw posłuchajmy utworu Claude Isarn z tegorocznego filmu Supergirl Suite. Po nim wybrzmi muzyka Jana Tiechsena z filmu Amelia.

Humoreskę opus 101 numer 7 Antonina Dworzaka usłyszymy niebawem w RMF Classic. Utwór pochodzi z cyklu 8 humoresek. To jeden z bardziej znanych utworów czeskiego kompozytora. Kojarzyć go możecie nie tylko z koncertów, ale także z ekranu. Humoreska ta stała się motywem przewodnim serialu Rodzina Zastępcza.

Za nami w RMF Classic Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa. A przed nami już ostatnie minuty wakacyjnego programu poświęconego roślinom i zwierzętom, czyli niedzielnego ogrodu botanicznego. Jak co tydzień poznaliśmy drzewa warte zasadzenia, rośliny, które dobrze jest mieć w zielniku, robale, które skrywają w sobie magiczne moce oraz ryby, które sprytnie unikają wędek rybackich. Dziękuję za tę wspólną podróż po świecie przyrody. Ode mnie jeszcze trzy utwory. Przed końcem godziny usłyszymy muzykę Andrzeja Kurylewicza z serialu Polskie Drogi. Przed tym wybrzmi fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Na fali. A teraz posłuchajmy piosenki Dream a Little Dream w wykonaniu mamy Cass Elliot. Zapraszam do wysłuchania tych pięknych kompozycji. Do usłyszenia, Julia Sarzyńska.

0: reklamę.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek szósty. Ochmistrz, ochmistrzyni. Dawniej tak była nazywana osoba zarządzająca dworem magnata. W marynarce ochmistrz to oficer administracyjno-gospodarczy na statku. Ale współczesny wakacyjny ochmistrz czy wakacyjna ochmistrzyni to ktoś, kto ma za zadanie wszystkim się zachwycać, chodzić i chwalić, wydawać z siebie głośne och na widok czegoś lub kogoś. Ochmistrz komentuje wyłącznie komplementami wakacyjne zdjęcia zamieszczone na profilach społecznościowych w czasowiczów, wystawia same pozytywne recenzje ośrodkom wypoczynkowym i hotelom. We wszystkim i wszędzie ma się doszukiwać tylko dobrych stron. Kiedyś więcej było ludzi zawodowo i z wyboru zajmujących się budowaniem pozytywnego wizerunku wakacyjnego wypoczynku. Dzisiaj często są to osoby skazane przez sądy na ochmistrzowanie w ramach prac społecznych. Najczęściej są to internetowi hejterzy, w ten sposób w czasie urlopów poddawani próbie resocjalizacji. Najstarszym czynnym ochmistrzem jest działający w Krynicy Zdroju pan Stefan, który już w 1932 roku hejtował Jana Kiepurę, bo wolał Adesari. Ktoś powie, że przecież istnieją nie tylko ochy, ale i achy. To prawda, ale po pierwsze nie ma w naszym języku pojęcia achmistrza czy achmistrzyni. Po drugie, wyraz ach może być mylący, bo bywa używany w odniesieniu do kobiet o imieniu Joanna, jako przejaw niespecjalnej życzliwości. Nie ma tych ach, bo poszły na spacer, ta acha jest strasznie złośliwa i tym podobne. Zostańmy więc przy ochmistrzu i ochmistrzyni. Przydadzą się w każdym miejscu wypoczynku do poprawiania nastrojów czasowiczów. Mogą na przykład przeciwstawiać się modzie na tak zwane paragony grozy, chodząc po lokalach gastronomicznych i głośno komentując: och, jak tu tanio! Ochmistrz lub ochmistrzyni bywają zatrudniani przez koła Polskiego Związku Wędkarskiego do wyrażania zachwytu wielkością złowionej ryby. Polskim branżowym hymnem ochmistrzów i ochmistrzyń jest piosenka Baw mnie, utwór z filmu Och, Karol. Hymnem międzynarodowym przebój wylansowany przez Nila Sedakę O, Karol. Bo możemy przyjąć, że po angielsku ochmistrz to O, Master. Jest jeszcze jeden wakacyjny zawód, którego nazwa została zaczerpnięta ze słownika staropolskich urzędów. Podstoli to kiedyś urzędnik usługujący przy stole królewskim czy książęcym. A obecnie wakacyjny podstoli to pracownik klubu lub dyskoteki, który ma za zadanie sprawdzić, czy wszyscy goście już wyszli i czy można zamykać lokal.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
12: Po reklamie.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga Polus.
1: Spróbujmy więc wyobrazić sobie jego poranek. Jest wczesne lato. Słońce w Finlandii wschodzi bardzo wcześnie. Między pniami brzóz unosi się lekka mgła. Powietrze pachnie żywicą, mokrym mchem i ziemią. Otwierają się drewniane drzwi werandy. Sibelius wychodzi przed dom z filiżanką kawy. Wsłuchuje się w śpiew kosa, szelest liści osiki, w odległe nawoływanie żurawi. Mówił, że natura jest jego największym nauczycielem kompozycji, że cisza również ma swoją melodię. Dopiero po takim poranku wracał do gabinetu i rozpoczynał pracę. Niektóre domy stoją przy ruchliwych ulicach, inne na wzgórzach z widokiem na morze, a ten dom ukrył się wśród fińskich sosen. Jakby od początku wiedział, że wielka muzyka potrzebuje przede wszystkim ciszy. To Ainola, niespełna 40 km od Helsinek nad jeziorem Tuusula. To tutaj Jan Sibelius przeprowadził się z rodziną w 1904 roku. Nazwę domu zaczerpnął od imienia swojej żony, Aino. Właśnie tutaj powstała większość jego dzieł, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Druga i piąta symfonia, koncert skrzypcowy, poematy symfoniczne, muzyka, która do dziś brzmi jak głos fińskiej natury. Wspomnę także ostatnie wielkie dzieło symfoniczne Jana Sibeliusa, Tapiola op. 112, opowiadające o bóstwie lasu Tapio z fińskiego eposu Kalejala. Jego gabinet to niewielki pokój z oknem wychodzącym na las. Do dziś stoi tam jego fortepian, biurko, na biurku okulary, fajka. Są i półki z książkami i nutami. Wszystko sprawia wrażenie, jakby gospodarz wyszedł tylko na krótki spacer. Nawet drewniana podłoga skrzypi tak samo. W Ainoli nie znajdziemy pałacowych wnętrz ani przepychu. Są za to ręcznie robione tkaniny jego żony Aino Sibelius, rodzinne fotografie, prostota skandynawskiego domu i ogromne okna, przez które las niemal wchodzi do środka. Kompozytor nie chciał odgradzać się od przyrody, chciał z nią zamieszkać. Jeśli będziecie latem w Finlandii, warto zarezerwować kilka godzin na wizytę w Ainoli. Najpiękniej jest rano, gdy światło przyciska się między sosnami, a jezioro Tuusula wygląda niemal tak samo jak 100 lat temu. Nie ma tu tłumów, jest przestrzeń, zapach drewna i cisza, która pozwala zrozumieć muzykę Sibeliusa lepiej niż niejedna biograficzna książka.
0: Tak budzą się gwiazdy. Po zakamarkach rezydencji słynnych ludzi oprowadza Jadwiga

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.
14: Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Bujaj się. Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
1: Trudno jest nie skończyć i zatrzymać się w czytaniu książki, o której dzisiaj opowiem wam, a to propozycja do czytania nie tylko w hamaku. A mowa o nowej książce Anny Brzezińskiej, zatytułowanej Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. I od razu uprzedzam, jeśli myślicie, że średniowiecze to wyłącznie królowie, rycerze, bitwy, pojedynki, to książka skutecznie wywraca ten obraz do góry nogami. Autorka pokazuje historię przez losy kobiet, które zwykle nie trafiają do podręczników, o których mało wiemy, gdyby nie Anna Brzezińska i jej badania. Są wśród nich urzędniczki, mniszki, matki walczące o swoje prawa, położna, nawet kobiety zarządzające majątkami, szeryfki, broniące swoich społeczności. Najciekawsze jednak jest to, że bardzo szybko czytając przestajemy myśleć o tych bohaterkach jako postaciach z odległej epoki, ponieważ okazuje się, że one tak jak my spierają się, kochają, walczą o godność, o edukację, o niezależność. Problemy być może się zmieniają, ale ludzie często pozostają zaskakująco podobni. Co ważne, jest to książka Anny Brzezińskiej napisana lekko, z humorem, polotem i jednocześnie z reporterską precyzją i zacięciem, a jednocześnie opowiada historię, wydawałoby się zwykłe, niezwykle rzetelnie. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Serdecznie wam polecam, a wy, co polecacie nam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Classic, do czytania latem na wakacje. Czekam na wasze propozycje, krótkie opisy, polecenia po prostu, najciekawsze nagradzam hamakiem. Redakcja @rmfclassic.pl. Doczekać się waszych typów nie mogę, a hamak czeka.
0: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Green Film Festival w Krakowie w roli głównej. Odwiedzi nas Ewa Ewart, reżyserka filmowa i producentka, i opowie o swoim nowym filmie, otwierającym festiwal zatytułowanym Do ostatniego oddechu.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Mam bardzo dobry wzrok. Malwina wydała wargi. Nigdy nie nosiłam okularów. Jak wyglądał ten chłopak? Szczupły, rozczochrany blondyn. Padło w odpowiedzi. Pełno takich w klubach. Jeśli mam być szczera, to dobra dupa. Taka dupa? Lena skrzywiła się i wyszukała w telefonie zdjęcie gubernatisa, które zrobiła mu podczas przesłuchania. No, reprezentował się znacznie lepiej. Podnieciła się młoda matka. Kto to jest? To on skrzywdził Darię? Przerwało im pukanie do drzwi.
2: Proszę otworzyć. Policja.
1: Obie kobiety odwróciły głowy w tamtym kierunku. Jedno z dzieci Malwiny znów zaczęło płakać. Chyba pani koledzy. Mruknęła gospodyni i wstała. Podeszła do wejścia. Po drodze narzekała. Ale wy jesteście niezorganizowani. Lena już jej nie słuchała. Skorzystała z okazji i ruszyła do pokoju, o którym świadek mówiła, że zwyczajowo w nim prasuje. Stanęła przy oknie i wgapiła się w drzwi Darii Walewskiej, przy których wciąż kłębiła się ekipa policyjna. Nie było już psa tropiącego i Lena nie widziała prokuratorki Tymińskiej, a technicy opuszczali pomieszczenie z metalowymi walizeczkami w dłoniach, więc Lena domyśliła się, że większość śladów zabezpieczono. Pewnie czekają tylko na samochód, który zabierze ciało. Chociaż zapalono już sztuczne oświetlenie i okolica ginęła w mroku, mogła rozpoznać twarze funkcjonariuszy i techników. Nie miała wątpliwości, że Malwina może być jednym z głównych świadków w tej sprawie. Czuła się usatysfakcjonowana i nie mogła się doczekać, aż zrelacjonuje to komisarzowi Rosie. Co pani tu robi? Jej rozmyślania przerwał pełen gniewu krzyk Malwiny. Nie ma pani prawa tak sobie tutaj chodzić. Sprawdzałam tylko odległość pani okien od mieszkania Darii. Zaczęła, ale kobieta nie pozwoliła jej dojść do słowa. Mówią, że znów będą mnie przesłuchiwać. Nie znają żadnej Leny Silewicz. Ponoć nie należy pani do ekipy śledczej w tej sprawie. Piekliła się. Złożę zażalenie. Kim pani jest? Proszę natychmiast okazać dokumenty. Pani moje widziała. Lena sięgnęła po swoją odznakę i ponownie zaprezentowała młodej matce. Niech pani się tak nie denerwuje, bo dzieci patrzą. Zniżyła głos i spojrzała na chłopca, który wciąż wgapiał się w jej kaburę. Zmieniła ton na żartobliwy. Podoba ci się mój pistolet? Proszę stąd iść! Malwina nagle wpadła w furię. Zaczęła wyganiać wszystkich z mieszkania. Lena wyszła do mundurowych, którzy stali skołowani w drzwiach. Kojarzyła tę młodziutką funkcjonariuszkę i rumianego policjanta, których widziała wcześniej na piętrze. Zdobyła się na odwagę i oświadczyła z wyniosłą miną. Mam już wstępne zeznanie pani Maciąg, więc możecie wrócić później.
3: Spojrzeli po sobie. Powinniśmy mieć przynajmniej notatkę.
1: Upierał się starszy funkcjonariusz i zerknął z obawą na swoją partnerkę. Młoda wyjęła notę, a potem tonem służbistki poprosiła Malwinę o dowód, na co ta zareagowała głośnym protestem. Wiecie, gdzie znajdę komisarza Rosę? Przerwała im Lena.
3: Już tu idzie.
1: Mruknął niechętnie policjant, nie patrząc na Lenę. Wskazał swoją radiostację.
3: Wezwałem go, bo miałem podstawę przypuszczać, że jest tutaj niepowołana osoba.
1: Lena się wkurzyła, ale starała się nie dać tego po sobie poznać. Nie zamierzała się też tłumaczyć przed niższymi od niej stopniem policjantami z prewencji.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.